Son Ngoma Band akiwa nakwambia Rose Bandawe, atende sawa. Dakika 40 msikilizaji, tunazidi kusonga mbele hadi ni 6 kamili za usiku.